Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc dnia na dzień.

ma numer 10. Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że...

Deszcz, to wszystko wymyślił ten płacz, płacz. To wszystko na niby jak deszcz, deszcz. Nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie ten deszcz, deszcz uszywy, ten deszcz w obcym mieście. Mój pokój w hotelu ma numer 40 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz. Pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
3: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
2: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
4: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
2: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy. Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełenski. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
5: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa, podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto, modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
2: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
1: Te programy powtarzamy.
6: Gość Radia 7.
7: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest dziś radny powiatu mławskiego, pan Krzysztof Butryn. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
8: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
7: Panie radny, zaprosiłam Pana, ponieważ Pan jako jeden chyba z nielicznych, a nawet nie wiem, czy nie jedyny, bo jedyny chyba otwartym tekstem mówił o tym, że podpisze się pan pod referendum odwołującym Radę Powiatu Mławskiego. No i wiemy już, że do tego referendum prawdopodobnie nie dojdzie, choć jeszcze pewnie inicjatorzy będą się odwoływać. Proszę powiedzieć, co pan sobie pomyślał, kiedy usłyszał pan, no, że komisarz wyborczy odmówił przeprowadzenia referendum, no i z pewnym uzasadnieniem.
8: Trzeba zacząć od początku, gdzie to referendum było wyrazem dużych emocji i niezadowolenia dużej części mieszkańców. Przede wszystkim niezadowolenie wynikało z sytuacji w szpitalu, jak i z decyzjami podejmowanymi przez władze powiatu. Natomiast no, formalnie wniosek został odrzucony przez komisarza po weryfikacji podpisów. Gdzieś mam jakieś swoje zastrzeżenia, jakieś wątpliwości odnośnie niektórych tam pozycji wyszczególnionych, ale fakt jest taki, że to referendum prawdopodobnie się nie odbędzie. Jest jakiś tam czas na odwołanie i inicjatorzy referendum będą się pewnie odwoływać. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy nie zatrzymywali się na samym sporze o referendum. Bo problem szpitala pozostaje. Czy ono by się odbyło, czy by się nie odbyło. I ten problem jest i trzeba się nim zająć, bo mieszkańców nie interesują takie personalne przepychanki, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko interesują ich finansowanie szpitala, jego płynność, jeżeli chodzi o organizację pracy, a przede wszystkim dostęp do leczenia. I tym się trzeba zająć, na tym się trzeba skupić.
7: A przekonuje pana starosta Okumski, który mówi, że szpital nie zostanie zamknięty. Czy to panu wystarcza?
8: Szczerze powiem, nie do końca. Nie do końca, bo pan starosta dużo rzeczy mówi, a w rzeczywistości później wychodzi coś innego. No mam nadzieję, że tak będzie, bo szpital nie może zostać sprywatyzowany, bo on ma służyć mieszkańcom Mławy i powiatu mławskiego.
7: Ale słyszymy głównie o dwóch oddziałach, o hospicjum i o ZOL-u.
8: Bo szpital nie może zostać sprywatyzowany, bo on ma służyć mieszkańcom Mławy i powiatu mławskiego.
7: Ale słyszymy o dwóch, głównie o dwóch oddziałach, o hospicjum i o ZOL-u. Niedawno gościliśmy na naszej antenie

0: bardzo znikome. Jeżeli my sami o coś nie zapytamy, czegoś nie doczytamy, to tych informacji nie mamy. Korzystamy, tak jak na przykład w moim przypadku, korzystam z sesji Rady Powiatu, gdzie jest pani dyrektor szpitala, zadaje pytania i to się tak odbywa. Czy wystarczą nam dwa oddziały? To zależy od potrzeb. To zależy od potrzeb, ale to już od tego jest nowa pani dyrektor, która mam nadzieję, że po przeprowadzonym audycie, po stworzeniu programu naprawczego wie, co musi zrobić, żeby ten szpital postawić na nogi, bo tego wszyscy oczekujemy.
1: Dla porządku dodam, że to jest pełniąca obowiązki. Dyrektor prawdopodobnie, z tego co mówi starosta, będzie wyłoniony w konkursie i to ma nastąpić w grudniu. Ale wracając jeszcze do całej procedury referendalnej. Pan jako radny, startując do rady, musiał tę drogę w pewnym sensie przejść, czyli zebrać procedurę głosów. I proszę powiedzieć, jak to w praktyce wygląda i czy rzeczywiście te formalności są takie trudne, takie skomplikowane, bo jeśli idzie o właśnie to referendum, to najwięcej głosów to w zasadzie odpadło z takich przyczyn formalnych.
0: W kasie do referendalnej tam było kilka prostych danych do podania. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis. I koniec. Tam nie było nic skomplikowanego. Więc dlatego zastanawiam się, że ponad 2300 podpisów zostało odrzuconych. To jest bardzo duża liczba. Najbardziej zastanawia mnie jedna pozycja. Wielokrotny podpis tego samego mieszkańca. To było chyba, jak dobrze pamiętam, w 673 przypadkach. To się nie zdarza na co dzień. To się nie zdarza i dla mnie to jest jasna informacja, że to jest nic innego jak sfałszowanie dokumentu. Więc mam nadzieję, że komisarz wyborczy zgłosi to do odpowiednich organów i ktoś się tym zajmie, bo to nie jest codzienna sytuacja.
1: A spotyka się pan z mieszkańcami? Jak oni komentują, jak oni diagnozują to wszystko, co się wydarzyło? Co było przyczyną, co pan słyszy?
0: No zdania są podzielone. Zdania są podzielone tak jak pewnie i we wszystkim. Emocje nadal są duże, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to, że tak jak powiedziałem wcześniej, to, że referendum prawdopodobnie, bo jeszcze zaczekajmy chwilę, nie dojdzie do skutku, to nie znaczy, że sprawa się kończy, bo mieszkańcy są dalej niezadowoleni. Gdzieś tam przejawiają się jakieś głosy i że jakieś to jest drugie dno tego wszystkiego, niedopuszczenia odpowiedniej liczby głosów. Ja jestem daleki od wyciągania takich wniosków, bo trzeba opierać się na faktach i na zaufaniu, bo tak to działa, nie, inaczej nie można. No aczkolwiek no, jakaś tam wątpliwość wśród mieszkańców jest i też nie ma się im co dziwić, bo inicjatywa referendum była oddolna, chcieli doprowadzić do zmian w Radzie Powiatu i to też nie zmian dla siebie, tylko dla mieszkańców, tak, żeby było dobrze i to niezadowolenie jest, bo nie ma się co dziwić.
1: No dobrze, panie radny, bo mam wrażenie, że sprawa właśnie szpitala, sprawa referendum, no mocno przykryła wszystkie inne ważne tematy w powiecie, a powiat to nie tylko szpital. Czym na tę chwilę zarząd powiatu i radni powinni się równie mocno zająć?
0: Dokładnie też mam takie samo wrażenie, że w ostatnich tygodniach, nawet i miesiącach zarząd powiatu skupił się głównie na sobie. Głównie na sobie, zapominając, że na referendum, czy ono by się odbyło, czy nie, świat się nie kończy. Trzeba pracować dla mieszkańców Mławy, dla mieszkańców powiatu mławskiego, a tu, tak jak powiedziałem, odnoszę wrażenie, że tutaj panowie z zarządu skupili się na własnej osobie, na obronie własnej osoby i pokazaniu się w jak najlepszym świetle. Trzeba pracować na co dzień, i wtedy nie trzeba będzie się bronić i pokazywać się w jak najlepszym świetle. Zwykłą, codzienną pracą trzeba się obronić i mam nadzieję, że tak będzie.
1: A takie najpilniejsze tematy, którymi powinien zająć się zarząd i powiat i radni, to jakie według pana?
0: No to tu Ameryki nie odkryję i to jest ta sprawa, o której tu rozmawiamy od początku, czyli sprawa szpitala, bo wszyscy, wszystkich to interesuje, wszyscy są zaniepokojeni, były jakieś tam zamieszania względem zmiany dyrektora, zwolnienia poprzedniego, zatrudnienia teraz pani pełniącej obowiązki, za chwilę trzeba będzie rozpisać konkurs, bo też w nieskończoność nie może być pełniąca obowiązki, też trzeba tę sytuację w szpitalu unormować, żeby

0: była stabilna, dlatego dla mnie najgłówniejszą sprawą teraz jest sytuacja szpitala, którą trzeba na tyle wyprostować, że tak powiem kolokwialnie, i wyjaśnić, żeby uspokoić społeczeństwo, ale nie uspokoić tylko mówieniem, bo mówić można wszystko.
1: A nawet mówić nie można, bo w niektórych miejscach, na przykład na profilu facebookowym starostwa powiatowego, nie można się wypowiedzieć, jak pan to skomentuje, że starostwo odcięło się od dialogu z mieszkańcami. Bo to w zasadzie te profile w mediach społecznościowych, no to w pewnym sensie jest komunikacja i też miejsce na to, żeby przedstawić swoją opinię.
0: Szanowna Pani, Szanowni Państwo, nie bójmy się krytyki. Krytyki nie ma się co bać, jeżeli ona jest konstruktywna, tak jak Pani mówi, to trzeba ją przyjąć, trzeba wyciągać wnioski i robić wszystko, żeby było lepiej. Sprawa zablokowanych komentarzy na Facebooku słabo, ale już wrzucamy jakieś informacje, gdzie chcemy pokazać się w dobrym świetle, nie wiem, zdjęcia łazienek z pierwszego ELO na przykład w ostatnim czasie, i wtedy jest dobrze, ale jak ktoś chce skomentować, to jest źle. Więc nie bójmy się, ja mam nadzieję, że to zostanie odblokowane.
1: A był taki wniosek bodajże na ostatniej sesji,
0: był,
1: prawda?
0: Był, tak. Pani poseł Koźlakiewicz złożyła. No i oczywiście odbiła się od ściany, bo pan starosta ma swoją wizję na ten temat. To się musi zmienić, szanowni państwo, bo powiat jest dla mieszkańców pod każdym względem.
1: Okej, no właśnie, bo to nie jest sztuka rozmawiać z mieszkańcami, kiedy się dzieje dobrze, prawda? Nie jest sztuka przecinać wstęgi. Właściwie siłę i poznajemy po tym, jak władze każdego szczebla zachowują się w kryzysie. Mam nadzieję, że tych kryzysów będzie coraz mniej.
0: To ja nie zamierzam zrobić kroku w tył. Zamierzam pytać na sesjach, zamierzam zadawać niewygodne pytania, które często spotykają się z jakąś tam nieprzychylnością, ale od tego jestem, bo nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze jest dobrze i to w każdej dziedzinie i na każdej płaszczyźnie, czy to w naszym życiu prywatnym, czy zawodowym. Dlatego nie ma się co bać, jak coś się dzieje złego, tylko trzeba rozmawiać i szukać rozwiązania.
1: Radny powiatu mławskiego Krzysztof Butryn był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Tego się teraz.
1: Tego się teraz.
2: Radio 7. Zbliża się w 6:30.
3: Kalendarium historyczne.
4: Dziś 23 dzień września. W 1782 roku urodzony w Duczyminie w gminie Chorzele w powiecie przasnyskim Wojciech Józef Gadomski został wybrany na sufragana płockiego. W 1934 roku urodzony w Pomaskach Wielkich w gminie Szelków w powiecie makowskim Władysław Pomaski wraz z Franciszkiem Hynkiem wygrali balonowy puchar Gordona Beneta. W 1944 roku Witold Kierzun został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Był żołnierzem Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów. Po wojnie ekonomista. Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. W 1957 roku dzielnica Starego Miasta w Brodnicy została wpisana do rejestru zabytków. W 1999 roku urodzona w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim aktorka Irena Burawska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
5: Kapitan Budny, to pan? Dzwoni komenda dzielnicowa na Krzykach.
4: W 2005 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu Biuro Kryminalne, w którym rolę Marka Orlickiego zagrał urodzony w Rypinie Zbigniew Suszyński.
6: Wolę przesłuchiwać zwykłych przestępców niż takie rozpieszczone, pofarbowane pieszczam.
4: W 2007 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Poznaniu, będąc częścią polskiej ósemki. W 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej w powiecie makowskim zostało wyróżnione medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 13-lecia istnienia. W 2016 roku Zespół Szkół nr 2 imienia Leona Rutkowskiego w Płońsku został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji jubileuszu 50-lecia placówki. W 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie w gminie Naruszewo w powiecie płońskim została wyróżniona medalem pamiątkowym Promazowia z okazji jubileuszu 100-lecia jednostki. W 2017 roku urodzony w Płońsku Mirosław Nader uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
7: Tytuły profesorskie otrzymują pan Mirosław Nader, profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska.
4: W 2021 roku miała miejsce premiera dramatu obyczajowego Wszystkie nasze strachy. Tytuł nawiązuje do wystawy urodzonego w sierpniu Daniela Rycharskiego Strachy, prezentowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
8: To nie chodzi tylko konkretnie o wieś Kurówko, ale chodzi o ten cały region, teren Sierpca, Kurówka, Gorzewa, Zglenic i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj pracuję z bardzo różnymi grupami ludzi.
4: Urodzili się w 1881 roku Hilary Temple, przemysłowiec, wydawca muzyczny i filantrop. Jesienią w 1939 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony na Pawiaku, rozstrzelany w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1888 roku ksiądz Michał Serafin, proboszcz m.in. parafii pod wezwaniem świętej Tekli Panny i Męczennicy w Naruszewie w powiecie płońskim, powieszony przez Niemców na placu synagogalnym w Płocku z 12 innymi osobami. W 1907 roku w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Halina Jastrzębowska-Zigemund, malarka i architektka wnętrz, zajmowała się projektowaniem mebli, szkła, wystawiennictwem i grafiką użytkową, kustosz Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu. W 1920 roku Jerzy Kędzierski, pseudonim Tadeusz Klonowski, prozaik, poeta, eseista, historyk, zmarł w Brodnicy. W 1935 roku w Mławie Kalina Pieńkiewicz, aktorka, występowała w Polskim Teatrze Esperanto imienia Antoniego Grabowskiego. Zmarli w 1615 roku Wojciech Baranowski, biskup płocki. W 1964 roku Włodzimierz Helman, pułkownik uzbrojenia, dowódca garnizonu Wojska Polskiego w Przasnyszu, dowódca 101. Rezerwowego Pułku Piechoty Dywizji Ochotniczej w Twierdzy Modlin. W 2021 roku Paweł Izdebski, urodzony w Makowie Mazowieckim, psycholog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracował jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata. Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
3: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
2: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
4: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
2: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
5: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
6: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
2: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
7: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz już bardzo optymistyczny.
2: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy do najlepszej czwórki awansowała także Francja. Biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców, o czym więcej Przemysław Pozowski.
9: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna 1,5 godziny. Teraz czekają na swojego rywala, tego wyłoni spotkanie Słowenia kontra Belgia.
8: A mecz Słowenia-Belgia dziś w Turynie o 16. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Do gry gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł na zgrupowanie kadry, choć tym razem nie z Barcelony, a z Chicago, więc z lekkim jetlagiem.
10: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie równa. również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
8: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Tymczasem mamy kolejną zmianę bramkarza w polskim zespole. Najpierw z powodu poważnej kontuzji kolana wypadł Kamil Grabara. W jego miejsce Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego, ale ten doznał już na skrupowaniu urazu pleców. W związku z tym do zespołu dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który był powołany przez Jerzego Brzęczka do młodzieżówki. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała z Sonai Kartal, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakin.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Padać nie będzie tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze od czasu do czasu deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, silny wiatr na wschodzie i nad Zatoką Gdańską. Maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i do 18 na zachodzie kraju.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 5 milionów złotych dla Mławy, zmieni się parki centrum miasta. Asystent pomoże osobom z niepełnosprawnościami. Iłowo Osada przyjmuje wnioski. Powiat działdowski przygotowuje budżet. Organizacje mogą zgłaszać swoje propozycje. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mława otrzymała 5 milionów złotych na inwestycje w centrum miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ulicy Narutowicza oraz prace w parku miejskim i na ulicy 1 Maja. W parku odnowione zostaną alejki, pojawi się nowe oświetlenie, odnowione będą również ogrodzenia i fontanny. Po zakończeniu prac park ma przede wszystkim wyglądać estetycznie, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Na pewno będzie ładny, na pewno będzie nam się podobał, będzie ładnie, będzie widno, a będzie przede wszystkim bezpiecznie, tak? No bo będą lampy, będą kamery, także mam nadzieję, że tą część miasta troszeczkę odnowimy.
2: Zmiany obejmą również ulice w sąsiedztwie parku. Na ulicy 1 Maja wymienione zostaną chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą też budynek przy ulicy Narutowicza. Na realizację całego projektu miasto ma sporo czasu, dlatego prace nie będą prowadzone w pośpiechu, zapowiada burmistrz.
3: Fajnie, tu mamy dużo czasu. Mamy czas na rozliczenie tego dofinansowania aż do połowy 2028 roku. Także na spokojnie zrobimy sobie dokumentację i zaczniemy remont placu 1 Maja.
2: Wszystkie inwestycje objęte projektem mają zakończyć się w 2028 roku. Kolejny fragment zabytkowego kościoła w Jerzewie zostanie odrestaurowany. Parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja otrzymała 50 tysięcy złotych dofinansowania na konserwację jednej ze ścian świątyni. Prace przy kościele prowadzone są etapami. W poprzednich latach odnowiono już ścianę frontową od strony głównej wejścia. Parafia ma też przygotowaną dokumentację konserwatorską dotyczącą pozostałych ścian. Wójt gminy Zawidz Kamil Różański liczy, że w najbliższych latach uda się odnowić całą świątynię i deklaruje dalszą pomoc samorządu.
4: Mamy nadzieję, że kolejne ściany również uda się w jak najszybszym czasie wykonać. Mam taki pomysł, żeby z Państwem radnych też jako gmina udzielić dotacji, aby ten kościół już w całości mógł być wykonany i cieszyć oko, bo naprawdę jest to piękny zabytek, jeśli chodzi o naszą tutaj gminę i parafię w Jerzewie.
2: Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków Jerzewa. Sama miejscowość i parafia ma długą historię, podkreśla wójt.
4: Historycznie też warto zauważyć, że w parafii w Jerzewie zatrzymał się Władysław Jagiełło, podążając na Grunwald, także też tutaj historycznie ta miejscowość jest tak gdzieś zapisana. No a sam kościół potrzebuje dużych prac, jeśli chodzi o odnowienie właśnie tych ścian zewnętrznych, ale także no tutaj i mnie trochę martwi pewnie księdza proboszcza i parafian też stan dachu tego kościoła.
2: Na renowacji, elewacji potrzeby się jednak nie kończą. W złym stanie jest również dach kościoła. Parafia i samorząd będą musiały szukać kolejnych środków, tym razem na jego remont. Mieszkańcy gminy Iłowo Osada mogą zgłaszać się do przyszłorocznej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wnioski można składać do piątku. Program ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie i zwiększyć ich samodzielność. Asystent może pomagać m.in. w załatwianiu spraw urzędowych oraz uczestniczeniu w życiu lokalnej społeczności. Program na terenie gminy realizuje Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Tam też należy składać dokumenty. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Staszica 1 lub telefonicznie pod numerem, który podajemy na radio7.pl. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać zadania, które ich zdaniem powinny znaleźć się w przyszłorocznym budżecie powiatu działdowskiego. Wnioski można składać do końca września. Propozycje mogą dotyczyć m.in. kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, ochrony zdrowia oraz innych zadań publicznych. Nabór związany jest z rozpoczęciem prac nad budżetem powiatu na 2027 rok oraz wieloletnią prognozą finansową. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w starostwie powiatowym w Działdowie przy ulicy Kościuszki 3. Można je również przekazać elektronicznie przez e-doręczenia. Termin mija 30 września. O jego zachowaniu decyduje data wpływu wniosku do starostwa. Samo złożenie propozycji nie oznacza jeszcze przyznania pieniędzy. Zadania wybrane do realizacji zostaną określone w uchwale budżetowej, a ich zlecenie organizacjom pozarządowym będzie odbywało się później w otwartych konkursach ofert.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców. Marcin Krzemiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko podrywało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
3: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
2: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
2: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
5: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
2: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, zwłaszcza, że w setach biało-czerwoni wygrywali do 23 i 2 razy do 17, ale to nie był łatwy mecz. I nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbicz.
7: Jestem zadowolony, oczywiście, może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
6: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub Belgią. W drugim półfinale Francja po wygranej z Rumunią 3-0 zmierzy się z Włochami lub Finlandią. Przyleciał, wyspał się i jest gotowy do gry. Robert Lewandowski na zgrupowaniu naszej kadry znów musiał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji. I po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru na razie rezygnować.
8: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Akurat często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
6: Polacy szykują się do meczów w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Z tym pierwszym rywalem pojutrze zagrają na Stadionie Narodowym. Kolejne medale Polaków na Mistrzostwach Europy w boksie. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale kolejne trzy Polki wywalczyły awans do półfinałów, co oznacza co najmniej brązowe krążki. Na podium staną Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg i Kinga Krówka w kategorii 65 kg.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Dość wyrównane temperatury na południu kraju, 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10. Bardzo chłodno też, bo 12 stopni dziś maksymalnie na Suwalszczyźnie. Najcieplej na zachodzie do 18 i tylko tam bez opadów deszczu.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ulica Bony w Ciechanowie do remontu. Pieniądze zostały po przetargach. Droga Tuczki Koszelewy już gotowa, oficjalne otwarcie. Nowe boisko powstanie w Lutocinie, gmina podpisała umowę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ulica Bony na Ciechanowskim Podzamczu zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Miasto wykorzysta na ten cel oszczędności, które zostały po przetargach na modernizację dwóch innych ulic. Remont obejmie całą ulicę Bony od skrzyżowania z Parkową do ronda Medon. Stary asfalt zostanie zastąpiony nową nawierzchnią, powstaną również nowe chodniki i zjazdy do posesji. Inwestycja będzie częścią większego zadania obejmującego także ulice Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Na modernizację wszystkich trzech dróg Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Przetarg dotyczący ulicy Bony jest na końcowym etapie. Prace mają rozpocząć się jesienią i zakończyć jeszcze w tym roku. Modernizacje dwóch pozostałych ulic potrwają dłużej. Księcia Janusza Mazowieckiego ma być gotowa do końca maja, a Wołodyjowskiego do sierpnia przyszłego roku. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tuczki Koszelewy. Odbiory zostały już przeprowadzone, a dziś odbędzie się oficjalne otwarcie trasy. To ważna droga dla mieszkańców tej części powiatu, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
3: Bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie związane elementy całej tej infrastruktury.
2: W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię oraz chodnik z kostki brukowej. Przebudowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych, zaznacza Paweł Cieśliński.
3: Myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firma wykonawcza jest firma znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy. Naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie.
2: Wartość prac wyniosła ponad 3 600 000 złotych, ponad 2,5 miliona złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W Lutocinie powstanie nowe boisko do piłki nożnej. Gmina podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Boisko będzie miało nawierzchnię z naturalnej trawy oraz system nawadniania. Zamontowane zostaną bramki, piłkochwyty oraz ławki lub wiaty dla zawodników rezerwowych. Wykonane będą również przyłącza wodociągowe i energetyczne. Inwestycja będzie kosztowała prawie 700 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych gmina otrzymała z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Boisko ma być gotowe do końca listopada. Hala sportowa przy szkole podstawowej w Szczutowie zostanie zmodernizowana. Gmina podpisała już umowę na realizację inwestycji. Prace mają poprawić warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Obiekt służy również lokalnej społeczności. Na modernizację hali gmina Szczutowo pozyskała 400 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
1: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
8: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec bajońskich pensji. Zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Marcin Krzamiński. Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
3: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
4: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
3: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
4: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
5: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
4: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
5: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
4: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
6: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
4: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
7: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
2: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
8: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
2: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latkę na najbliższą stację paliw.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Lemański.
10: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i tak, no mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów, czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce tak, poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
9: Polacy przenoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16:00. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie, takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Po spadku do dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
11: Są drużyny
0: na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
9: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego, będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza pięciu najważniejszych lig piłkarskich świata. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu. Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona.
11: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. 10 stopni na Podhalu, 12 na Suwalszczyźnie, 14 na Podlasiu, 15 na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Śląsku i na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, 17 na Kujawach, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Padać nie powinno tylko na zachodzie kraju, wysoko w Tatrach śnieg.
11: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: jeszcze raz.
1: Jest godzina 9:30.
2: Kalendarium historyczne.
3: Dziś 23 dzień września. W 1782 roku urodzony w Duczyminie w gminie Chorzele w powiecie przasnyskim Wojciech Józef Gadomski został wybrany na sufragana płockiego. W 1934 roku urodzony w Pomaskach Wielkich w gminie Szelków w powiecie makowskim Władysław Pomaski wraz z Franciszkiem Hynkiem wygrali balonowy puchar Gordona Beneta. W 1944 roku Witold Kierzun został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Był żołnierzem Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów. Po wojnie ekonomista. Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. W 1957 roku dzielnica Starego Miasta w Brodnicy została wpisana do rejestru zabytków. W 1999 roku urodzona w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim aktorka Irena Burawska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
4: Kapitan Budny, to pan? Dzwoni komenda dzielnicowa na Krzykach.
3: W 2005 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu Biuro Kryminalne, w którym rolę Marka Orlickiego zagrał urodzony w Rypinie Zbigniew Suszyński.
5: Wolę przesłuchiwać zwykłych przestępców niż takie rozpieszczone, pofarbowane pieszczą.
3: W 2007 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Poznaniu, będąc częścią polskiej ósemki. W 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej w powiecie makowskim zostało wyróżnione medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 13-lecia istnienia. W 2016 roku Zespół Szkół nr 2 imienia Leona Rutkowskiego w Płońsku został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji jubileuszu 50-lecia placówki. W 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie w gminie Naruszewo w powiecie płońskim została wyróżniona medalem pamiątkowym Promazowia z okazji jubileuszu 100-lecia jednostki. W 2017 roku urodzony w Płońsku Mirosław Nader uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
6: Tytuły profesorskie otrzymują pan Mirosław Nader, profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska.
3: W 2021 roku miała miejsce premiera dramatu obyczajowego Wszystkie nasze strachy. Tytuł nawiązuje do wystawy urodzonego w sierpniu Daniela Rycharskiego Strachy, prezentowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
7: To nie chodzi tylko konkretnie o wieś Kurówko, ale chodzi o ten cały region, teren Sierpca, Kurówka, Gorzewa, Zglejnic i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj pracuję z bardzo różnymi grupami ludzi.
3: Urodzili się w 1881 roku Hilary Temple, przemysłowiec, wydawca muzyczny i filantrop. Jesienią w 1939 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony na Pawiaku, rozstrzelany w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1888 roku ksiądz Michał Serafin, proboszcz m.in. parafii pod wezwaniem świętej Tekli Panny i Męczennicy w Naruszewie w powiecie płońskim, powieszony przez Niemców na placu synagogalnym w Płocku z 12 innymi osobami. W 1907 roku w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Halina Jastrzębowska-Zigemund, malarka i architektka wnętrz, zajmowała się projektowaniem mebli, szkła, wystawiennictwem i grafiką użytkową, kustosz Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu. W 1920 roku Jerzy Kędzierski, pseudonim Tadeusz Klonowski, prozaik, poeta, eseista, historyk, zmarł w Brodnicy. W 1935 roku w Mławie Kalina Pieńkiewicz, aktorka, występowała w Polskim Teatrze Esperanto imienia Antoniego Grabowskiego. Zmarli w 1615 roku Wojciech Baranowski, biskup płocki. W 1964 roku Włodzimierz Helman, pułkownik uzbrojenia, dowódca garnizonu Wojska Polskiego w Przasnyszu, dowódca 101. Rezerwowego Pułku Piechoty Dywizji Ochotniczej w Twierdzy Modlin. W 2021 roku Paweł Izdebski, urodzony w Makowie Mazowieckim psycholog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracował jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: W regionie numer 1 Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Annę P.
3: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z ustaleń medialnych wynika, że Anna P. to aktualnie dyrektor w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem jednej z prawicowych stacji. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Ważne dla wybierających się w góry warunki na beskidzkich szlakach turystycznych GoProwcy określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni, w tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
4: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
5: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
2: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie. Nazwanie stałej bazy wojsk USA imieniem Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny. Uważa Janusz Zamkę, były wiceminister obrony.
6: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
2: W rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki mówił, że trwają już przygotowania do budowy niezbędnej infrastruktury. Ogłosił też, że baza powinna nosić nazwę Fort Trump. Maja Chwalińska w ćwierćfinale singla w Singapurze. Nasza tenisistka pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olinykową 6-0-6-1. A o półfinał finalistka tegorocznego French Open powalczy z Belgijką Elise Mertens. To po tym, jak do drugiej rundy turnieju nie przystąpiła z powodów zdrowotnych Czeszka Barbora Krajcikowa, która, dodajmy, miała być też w Singapurze partnerką deblową Chwalińskiej. Dodam, że mecz o półfinał singla Chwalińska-Mertens zaplanowano na piątek.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie ma planu B w sprawie paliw, przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Europy. Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
3: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorchusku i w Zosinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski, ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabu.
4: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
2: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
6: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej.
2: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy po dwóch tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
8: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
7: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
2: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym dniu w audycji z cyklu Co na obiad. Przedstawimy Państwu potrawę schabowy pod pierzynką. Niby coś prostego, a wykwintnego.
6: Dzień dobry, Zosia Sobiech z tej strony. Będzie to schabowy, czyli normalny schabowy usmażony na patelni. Schabowego rozbijamy normalnie na desce. Trzeba do niego też włożyć troszeczkę serca, żeby go wytłuc. Bardzo smaczne mniąsko. Smażymy go wtedy na patelni. Robimy w panierce jajko, bułka. No i gotowego usmażonego schabowego wtedy nakładamy kapustką uduszoną. I zapiekamy z serem w piekarniku. Najlepsza część schabu jest od części karkowej. Decyduje to właśnie o wartości odżywczej produktu i wtedy to ma lepsze znaczenie w przygotowaniu naszej potrawy. Schabowy pod pierzynko, czyli musimy uszykować coś na to. Dusimy młodą kapustę, kawałeczek boczku wędzonego, paprykę czerwoną, cebulę i marchewkę. Wszystko wkładamy do garnka, zeszkliwamy najpierw cebulkę, dokładamy do tego kapustę, boczek wędzony, paprykę, cebulę i marchewkę, ścieramy na dużych oczkach. Smażymy schabowego normalnie, tak jak każdy potrafi. Na to uduszoną kapustkę kładziemy, sypiemy troszeczkę drobno skrojonego sera lub startego na tarce i zapiekamy w piekarniku. Przepyszne danie, polecam także, tak jak każde z poprzednich. Na pewno każdemu będzie smakowało. Na wszystkich imprezach można to podać. U nas na przykład stosujemy go także i w kole, i przy każdej jednej okazji, którą można wykorzystać na spotkanie rodzinne.
5: Także zachęcam, zapraszam serdecznie do przygotowania tego kotleta schabowego inaczej, pod pierzynką. Warto spróbować coś innego, coś smacznego. Trochę mięsa, trochę warzyw połączone na bogato. Także zachęcamy do spróbowania, wypróbowania na naszych codziennych obiadach. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mówiła do Państwa Łukasiak Sylwia.
6: Sobiech Zosia. Zapraszamy na jutro.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.
3: Brawo!

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi. Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiS-u. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiS-u i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
4: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
2: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffmann, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
5: Każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
6: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
2: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Mirjam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
3: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
2: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
4: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
2: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
2: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.

escucha el ritmo de tu corazón. Escucha el ritmo.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Adam Ejnik, miłośnik lokalnej historii z Żuromina. O śmierci polskiego oficera Czesława Olszegiera na antenie Radia 7 już mówiłem. Przypomnę tylko, że stało się to tuż po II wojnie światowej w Wielkanoc 1945 roku. Mężczyzna został zastrzelony przez radzieckiego komisarza, a okoliczności tej śmierci były niejasne. Po wojennej konspiracji Czesław Olszegier wrócił do rodzinnego Żuromina. Chciał ucałować matkę, uściskać najbliższych, przedstawić swoją ukochaną. Przeżył wojnę, zginął w krainie swojego dzieciństwa. Dziś wracam wspomnieniami do czasów wojny. Podczas badania sprawy Olszlegiera natrafiłem na jego listy z tułaczki wojennej. Były skierowane do matki. Przypomnę dziś tę zapomnianą coraz bardziej sztukę epistolografii. Niezwykłość listu Czesława Olszlegiera polega przede wszystkim na połączeniu w sobie dwóch elementów: ogromnych emocji związanych z kontaktem z najdroższymi osobami oraz w tym liście w mniejszym stopniu prezentacji nieznanych z żadnych publikacji faktów historycznych, których doświadczył polski oficer. Posłuchajcie. Do matki list polskiego oficera. Wilno, 4 czerwca 1944 roku. Ukochana moja mateczko, o mnie się już nie martw. Wszystkiego było. Przecierpiałem wiele. Byłem w więzieniu, byłem ranny. Przeżyłem dużo wszystkiego oprócz biedy. Moja kochana żoneczka, Janeczka, była mi wszystkiego osłodą i nawet wtedy, kiedy już musiałem zaznać biedy trochę, ona mi nie pozwoliła. Pobraliśmy się 3 maja. Pamiętasz, jak nieraz narzekałem nawet na nią i co się okazało? Że pewniejszego, lepszego i wierniejszego przyjaciela nie mogłem ani sobie wymarzyć, ani zasłużyć. Okazała się tak dzielna, tak energiczna i z takim bezgranicznym poświęceniem dla mnie, że wątpię nawet, czy ty, mamusiu, podołałybyście temu jak ona. Jednym słowem, mam człowieka już wypróbowanego we wszystkich ogniach, nawet w bombardowaniu, który stoi przy mnie jak moje drugie ja, jak mój cień własny, który idzie gdzie ja, to i on, który nie tylko mnie kocha, ale i walczy o mnie. Tak, mamusiu, nie spodziewałem się nigdy, że ona jest taką. Kłóciliśmy się nieraz o drobiazgi, o głupstwa, lecz niedługo, parę godzin, potem już dobrze, znów pyszczek przy pyszczku, znów w jak najlepszej zgodzie. Kiedy będziesz się, mamusiu, modliła o mnie, módl się tak samo, w takiej samej wierze, o moją Janeczkę, bo ona to ja, jej dobroć jest nie mniejsza od twojej. Wszystko rozdałaby biednym. Nie liczy nawet nigdy swoich pieniędzy, ile ich ma, ile rozdała. Była zazdrosna tylko o moją miłość do was wszystkich. Ale mam wrażenie, że pogodzimy się i to pięknie, wszyscy razem. Już to dobrze, że się tak kochamy, że aż jesteśmy zazdrośni. By, broń Boże, kto drugi tego serca nie zabrał troszeczkę. Ty, mamusiu, to już mnie dobrze znałaś, że jestem trochę szaleńcem, ale ona przekonała się dopiero teraz, z biegiem czasu i też tak jak ty, podchodzi obecnie do mnie z wyrozumiałą życzliwością. Jeżeli prosiliśmy anioła stróża, aby zawsze czuwał nad nami, to wysłuchał tego Bóg i mnie dał tego anioła stróża w osobie obecnej żony mojej. A anioła stróża Bóg nakazuje kochać i być mu wiernym, a nie tylko dręczyć go prośbami o opiekę. Chcieli mi już ludzie krzywdę zrobić, nawet zrobili częściowo. Jest zawsze w tym i trochę winy własnej, i trochę złości ludzkiej. Bóg jednak twoje, mamusiu, modlitwy wysłuchał i Janeczki mojej. Znów się podniosłem na nogi. Jednym słowem, Janeczka, z którą nierozerwalnie jesteśmy wciąż przy sobie, to mój skarb wyższy wartością od wszystkich majątków i zaszczytów ziemskich, przy którym nikt, żadna dawna miłość czy sympatia nie może nawet postać. W ogóle czekamy jak zbawienia wiadomości od was, bo już od Bożego Narodzenia nie mamy listu. Napisz za cały ten czas. Ucałuj i pozdrów wszystkich. Was wszystkich polecam opiece boskiej i całuję was z całej mocy. Nie martwcie się o mnie, wszystko mam w całości. Kule były tylko po mięśniach. Dziś jest już mi dobrze i jestem znacznie spokojniejszy jak dawniej. Strach przeszedł. Całuję twoje drogie rączki, mamusiu, a wszystkie dzieciaki ściskam z całych sił i całuję wszystkich. Wasz Czesiek. Postscriptum. Kochana mamo, proszę się nie martwić o Sławka, już wszystko będzie dobrze. Sławek jest jeszcze trochę chory, ale wszystko już przeszło. Proszę metrykę Sławka przesłać możliwie natychmiast. Chciałabym was wszystkich oglądać. Gdy tylko to będzie możliwe, przyjedziemy oboje do Żuromina. Sławek strasznie tęskni za rodziną i tylko marzy o tym, kiedy w kościele żuromińskim stanie w otoczeniu wszystkich swoich i ze mną. Całuje wszystkich Janka. Ostatnie słowa oczywiście pisała małżonka Czesława Olszlegiera. Nie wiem, dlaczego nazywając swego męża Sławkiem, przypuszczam, że dość nietypowo oryginalnie zdrabniała jego imię Czesław. Szkoda, że dziś tak mało piszemy listów. Kilka lat temu uczyłem dzieci z czwartej klasy, jak się je pisze. Była to klasa, pamiętam, czwarta C. Dzieci wylosowały się i ich zadaniem było wysłać do wylosowanej osoby list z całą tego otoczką. Napisać, kupić znaczek, wrzucić list do skrzynki. Wtedy mała Julka zapytała, ale po co pisze się i wysyła te listy? Na to trudne pytanie odpowiedziałem najlepiej jak potrafiłem, żeby sprawić drugiej osobie przyjemność. Po kilku dniach w skrzynce znalazłem list. Tak, od czwartej C.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej. Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców, a w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
2: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
4: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
2: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
5: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
6: A czego brakuje do tej jesieni?
5: Kolorów.
6: Za mało?
5: Za bardzo zielono, za mało różnorodności.
7: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
8: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
2: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 5 milionów złotych dla Mławy zmieni się parki centrum miasta. Mazowsze szuka najlepszych wolontariuszy, zgłoszenia do końca września. Popołudnia z pasją wracają do gminy Rybno. Zajęcia ruszą w październiku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mława otrzymała 5 milionów złotych na inwestycje w centrum miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ulicy Narutowicza oraz prace w parku miejskim i na ulicy 1 Maja. W parku odnowione zostaną alejki, pojawi się nowe oświetlenie, odnowione będą również ogrodzenia i fontanny. Po zakończeniu prac park ma przede wszystkim wyglądać estetycznie, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Na pewno będzie ładny, na pewno będzie nam się podobał, będzie ładnie, będzie widno, a będzie przede wszystkim bezpiecznie, tak? No bo będą lampy, będą kamery, także mam nadzieję, że tą część miasta troszeczkę odnowimy.
2: Zmiany obejmą również ulice w sąsiedztwie parku. Na ulicy 1 Maja wymienione zostaną chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą też budynek przy ulicy Narutowicza. Na realizację całego projektu miasto ma sporo czasu, dlatego prace nie będą prowadzone w pośpiechu, zapowiada burmistrz.
3: Fajnie, tu mamy dużo czasu. Mamy czas na rozliczenie tego dofinansowania aż do połowy 2028 roku. Także na spokojnie zrobimy sobie dokumentację i zaczniemy remont placu 1 Maja.
2: Wszystkie inwestycje objęte projektem mają zakończyć się w 2028 roku. Ruszyła 16. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce nagrodzić osoby i grupy, które bezinteresownie działają na rzecz innych. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. Samorząd województwa dostrzega bezinteresowne poświęcenie, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży i zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych.
2: Dzięki konkursowi można nagrodzić wrażliwych ludzi, dodaje marszałek.
4: Jest sześć środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna. Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, ale tak naprawdę największym podziękowaniem jest wdzięczność tych, którym oni pomagają.
2: Nagrody zostaną przyznane m.in. w kategoriach wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów oraz szkolnych i studenckich kół wolontariatu. Swojego laureata w internetowym głosowaniu wybiorą również mieszkańcy Mazowsza. Jest też kategoria specjalna dla organizacji pozarządowych. Do zgłaszania osób, które angażują się w pomoc innym, zachęca członkini Zarządu Województwa Anna Brzezińska.
5: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców.
2: Na laureatów czekają nagrody finansowe. Indywidualni wolontariusze mogą otrzymać 3000 zł, grupy oraz koła wolontariatu 4000 zł, a zwycięzca kategorii specjalnej 5000 zł. Do 30 września kandydata mogą zgłosić organizacje, instytucje, wolontariusze oraz osoby korzystające z ich pomocy. Nie można natomiast zgłosić samego siebie. Organizacje pozarządowe mogą z kolei zgłaszać zadania, które ich zdaniem powinny znaleźć się w przyszłorocznym budżecie powiatu działdowskiego. Wnioski można składać do końca września. Propozycje mogą dotyczyć m.in. kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, ochrony zdrowia oraz innych zadań publicznych. Nabór związany jest z rozpoczęciem prac nad budżetem powiatu na 2027 rok oraz wieloletnią prognozą finansową. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Działdowie przy ulicy Kościuszki 3. Można je również przekazać elektronicznie przez e-doręczenia. Termin mija 30 września. O jego zachowaniu decyduje data wpływu wniosku do starostwa. Samo złożenie propozycji nie oznacza jeszcze przyznania pieniędzy. Zadania wybrane do realizacji zostaną określone w uchwale budżetowej, a ich zlecenie organizacjom pozarządowym będzie odbywało się później w otwartych konkursach ofert. Malarstwo, fotografia, taniec, gotowanie, szachy, ucznictwo czy nauka gry na instrumentach. Od 1 października w gminie Rybno ponownie ruszają popołudnia z pasją. Zajęcia przygotowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą odbywały się od poniedziałku do soboty w kilku miejscowościach na terenie gminy. W programie znalazły się warsztaty szydełkowania, kulinarne, taneczne, fotograficzne, ceramiczne i malarskie. Będzie można również zagrać w gry planszowe i szachy, skorzystać z wirtualnej strzelnicy czy spróbować swoich sił w ucznictwie. prowadzone będą też zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Warsztaty zaplanowano m.in. w Rybnie, Rumianie, Dębieniu i Hartowcu. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Popołudnia z pasją rozpoczną się 1 października. Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z godzinami i miejscami można znaleźć na stronie internetowej Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. Dziś w regionie 16 stopni i lokalnie przelotnie pada. W nocy prawie bezchmurnie, ale zimno. Nad ranem tylko 4 stopnie w Mławie, 5 w Ciechanowie i Działdowie oraz 6 stopni w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie spada. Na koniec zaproszenie. Już w najbliższą niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Jak wymagająca będzie trasa, kto może wystartować i co będzie się działo podczas pikniku? Ważną częścią wydarzenia będzie także zbiórka na rzecz chorego mieszkańca Mławy. O szczegółach opowie dziś menadżer siłowni Extreme Mława Julia Szostek. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
7: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
8: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
9: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
10: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
11: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
12: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni. Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
2: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiS-u. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z Telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
4: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
2: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel, w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza Rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
5: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
2: Nasza Rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724. Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwa elektryczne autobusy już w Mławie. Nowe pojazdy wyjechały na ulicę. Bony w Ciechanowie do remontu. Pieniądze zostały po przetargach. Nowe boisko powstanie w Lutocinie. Gmina podpisała umowę. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Dwa nowe elektryczne autobusy pojawiły się na ulicach Mławy. Pojazdy dołączyły do taboru Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Zakup nowych autobusów to kolejny krok w wymianie wysłużonego taboru, mówi kierownik Mławskiej Komunikacji Miejskiej Krzysztof Bartoszczyk.
3: Ich zakup był podyktowany wiekiem i stopniem wyeksploatowania dotychczasowego taboru MKM. Nowe pojazdy zastępują starsze autobusy spalinowe, zapewniając pasażerom większy komfort oraz cichą i bezemisyjną jazdę.
2: Nowe autobusy są elektryczne, ciche i niskopodłogowe. Zostały również przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. To nowoczesne i dobrze wyposażone pojazdy, zapewnia Krzysztof Bartoszczyk.
3: Każdy z autobusów może przewieźć do 60 osób, a na jednym ładowaniu pokonuje ponad 300 km. Na pokładzie znajduje się m.in. klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, gniazda USB oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. Nowe pojazdy są wyposażone w systemy zwiększające bezpieczeństwo, m.in. wewnętrzny monitoring oraz kamery 360 stopni.
2: Zakup dwóch autobusów kosztował ponad 5,5 miliona złotych. Ponad 3 miliony 300 tysięcy pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. W ramach inwestycji na terenie zajezdni powstaje również infrastruktura do ich ładowania. Posiadacze karty Mławiaka mogą korzystać z Mławskiej Komunikacji Miejskiej bezpłatnie. Ulica Bony na Ciechanowskim Podzamczu zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Miasto wykorzysta na ten cel oszczędności, które zostały po przetargach na modernizację dwóch innych ulic. Remont obejmie całą ulicę Bony od skrzyżowania z Parkową do Ronda Meadow. Stary asfalt zostanie zastąpiony nową nawierzchnią. Powstaną również nowe chodniki i zjazdy do posesji. Inwestycja będzie częścią większego zadania obejmującego także ulicę Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Na modernizację wszystkich trzech dróg Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Przetarg dotyczący ulicy Bony jest na końcowym etapie. Prace mają rozpocząć się jesienią i zakończyć jeszcze w tym roku. Modernizacje dwóch pozostałych ulic potrwają dłużej. Księcia Janusza Mazowieckiego ma być gotowa do końca maja, a Wołodyjowskiego do sierpnia przyszłego roku. W Lutocinie powstanie nowe boisko do piłki nożnej. Gmina podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Boisko będzie miało nawierzchnię z naturalnej trawy oraz system nawadniania. Zamontowane zostaną bramki, piłkochwyty oraz ławki lub wiaty dla zawodników rezerwowych. Wykonane będą również przyłącza wodociągowe i energetyczne. Inwestycja będzie kosztowała prawie 700 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych gmina otrzymała z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Boisko ma być gotowe do końca listopada. Mieszkańcy gminy Iłowo Osada mogą zgłaszać się do przyszłorocznej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wnioski można składać do piątku. Program ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie i zwiększyć ich samodzielność. Asystent może pomagać m.in. w załatwianiu spraw urzędowych oraz uczestniczeniu w życiu lokalnej społeczności. Program na terenie gminy realizuje Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Tam też należy składać dokumenty. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Staszica 1 lub telefonicznie pod numerem, który podajemy na stronie internetowej Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Dziś w regionie 16 stopni i lokalnie przelotnie pada. W nocy prawie bezchmurnie, ale zimno. Nad ranem tylko 4 stopnie w Mławie, 5 w Ciechanowie i Działdowie oraz 6 stopni w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie spada. Na koniec zaproszenie. Już w najbliższą niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Jak wymagająca będzie trasa, kto może wystartować i co będzie się działo podczas pikniku? Ważną częścią wydarzenia będzie także zbiórka na rzecz chorego mieszkańca Mławy. O szczegółach opowie dziś menadżer siłowni Extreme Mława Julia Szostek. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
2: Co na obiad?
3: Co jemy na obiad?
4: Mamo, a co na obiad?
5: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795-477-434.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd. Mirjam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskim przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
3: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
2: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
2: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
2: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
6: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
2: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pani Julia Szostek, menadżer siłowni Xtreme Mława. Dzień dobry pani Julia.
2: Dzień dobry pani i dzień dobry Państwu.
1: A rozmawiać będziemy o niezwykłym wydarzeniu, wydarzeniu, które skupi wokół siebie nie tylko sportowców, ale też wszystkich, którzy chcą się po prostu dobrze bawić. No właśnie, cóż to za wydarzenie i kiedy?
2: Druga edycja Xtreme Survival Race o godzinie 12 już w tą niedzielę, czyli 27 września. Nad Zalewem Ruda.
1: No właśnie, druga edycja, czyli okazuje się, że pierwsza edycja była udana i stwierdziliście, że warto kontynuować tę dobrą tradycję, dobrą imprezę?
2: Bardzo, niespodziewanie.
1: Bardzo, niespodziewaliśmy się, że to

0: Wróda, prawda?
1: Bieg jest taką najbardziej niespotykaną rzeczą, że tak mogę powiedzieć, bo w takim naszym rejonie tutaj najbliższym rzadko są takie biegi organizowane. Jest to bieg dookoła zalewu, 6 km ma cała trasa, jest na niej ustawione 17 przeszkód, może uda nam się trochę więcej, zobaczymy jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Będą różne atrakcje, nie mogę teraz tutaj za dużo powiedzieć, jakie dokładnie, żeby też uczestnicy mieli niespodziankę. No głównie właśnie jest to jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
0: No to tak będzie
1: hardkorowo.
0: Hardkorowo, ale takie spore wyzwanie. A proszę powiedzieć, czy to jest propozycja tylko dla osób dobrze przygotowanych fizycznie, czy amatorzy też mogą stanąć w szranki?
1: Oczywiście, że mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić. Także jak najbardziej dla każdego jest to fajna forma rozrywki.
0: A proszę powiedzieć, jak można wystartować? Czy obowiązują jakieś zapisy? Czy jest limit w ogóle? No i gdzie się należy zgłosić, jak zapisać?
1: Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak duża liczba tych uczestników, więc tak naprawdę zostało nam ostatnie 20 miejsc. Jeżeli ktoś przyjdzie w tą niedzielę i będzie chciał się dopisać, no to nie będziemy mieli serca, żeby na pewno odmówić i będzie mógł każdy pobiec, ale wolałabym, żeby te zapisy się odbywały czy przez nasz numer telefonu, który mamy podany na stronie, czy przez Facebooka, Instagrama. Zawsze można się odezwać i w każdym momencie zapisać.
0: A ile osób planujecie, żeby wystartowało, skoro zostało 20 miejsc?
1: Tak, chciałabym maksymalnie 120.
0: A, czyli już setka jest zapisanych, rozumiem.
1: Tak.
0: Okej, no to sporo rzeczywiście. I tutaj dochodzimy do tego ważnego momentu, bo bieg jest taką częścią ważnego wydarzenia, bo oprócz tego, że jest bieg, sportowe wyzwania, to też o 12 równocześnie rusza piknik, prawda, nad zalewem.
1: Tak.
0: Co to jest za piknik?
1: Jest to piknik charytatywny, gdzie będą zbierane pieniądze do puszki dla chorego mieszkańca Mławy, Nikodema Górnego, który choruje na złośliwy nowotwór mózgu. Będą różnego rodzaju licytacje, pokazy motocyklowe, punkt strzelecki, jakiś poczęstunek od kół gospodyń. Naprawdę jest dużo atrakcji, bo bierzemy właśnie pod uwagę to, że będą rodziny z dziećmi. Więc żeby dla każdego coś było. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać jak najwięcej pieniążków tego dnia właśnie na tego dziecka.
0: W ubiegłym roku byłam na tym wydarzeniu. Nie biegłam, od razu mówię. Ale było bardzo dużo osób, rzeczywiście dużo atrakcji, ale też miałam wrażenie, że takim bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się licytacja. Czy ta licytacja również w tym roku będzie i czy są jakieś ciekawe fanty?
1: Jest bardzo dużo fantów od bardzo dużej ilości tutaj miejscowych przedsiębiorców, mogę tak powiedzieć. Naprawdę są bardzo różnorodne te fanty. Jest detailing samochodowy, są różnego rodzaju makijaże, usługi właśnie takie kosmetyczne, nawet jakaś kolacja dla dwojga. Bardzo dużo firm wzięło w tym udział, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo aż się nie spodziewałam tak dużej ilości.
0: Bo ważny też jest cel, prawda?
1: Bardzo.
0: Wciąż tam, żeby nam ten cel nie uciekał.
1: I ten cel jednoczy faktycznie ludzi, że każdy ma duże serce i po prostu wszyscy chcą pomagać.
0: Okej. Okay. No, czyli ubiegłoroczny piknik pokazał, że mieszkańcy Mławy mają przede wszystkim ogromne serca, prawda?
1: I zgadza się.
0: Chcą pomagać. A no jeszcze mam właśnie takie pytanie, bo ja już przed chwilą powiedziałam, że byłam na pikniku, ale nie biegłam, nie podjęłam tego wyzwania. No właśnie, czy w pikniku mogą wziąć udział osoby, no, które nie wezmą udziału w biegu?
1: Oczywiście, że tak. Piknik jest dla każdego. Nawet jeżeli ktoś nie bierze udziału w biegu, to zapraszamy jak najbardziej, czy sobie zjeść, czy napić się kawki, czy herbatki, czy po prostu być na tych licytacjach z nami. Zapraszamy wtedy każdego. Będzie dużo animacji dla dzieci, więc myślę, że każdy, naprawdę każdy bez względu na wiek może być tego dnia z nami.
0: Ale ten sportowy duch walki też jest chyba tam ważny, bo oprócz tego biegu są jeszcze też inne atrakcje, które są jednak związane z aktywnością fizyczną.
1: Tak, punkt strzelecki głównie będzie taką atrakcją i pokazy motocyklowe, które naprawdę robią, szczególnie na dzieciach, robią duże wrażenie i zawsze dzieci sobie chętnie tymi motorami jeżdżą i tam sobie je oglądają, dotykają. Punkt strzelecki myślę, że jest taki, no,

0: powyżej 13 roku życia, bo jednak trzeba tam już trochę takiej rozwagi i odpowiedzialności zachowywać. I tyle. Duch tak naprawdę siłowniany, sportowy. Nie, w tym roku nie. W tym roku już nie robimy zajęć fitness tak, jak były w tamtym roku, bo jednak przy tak dużej liczbie uczestników tego biegu moglibyśmy nie ogarnąć wszystkiego naraz.
1: Rozumiem. Czyli co? 27 września, najbliższa niedziela.
0: Tak.
1: Gdzie, kiedy i po co? Pani Julio, proszę, teraz antena jest na pani.
0: Zalew Ruda, godzina 12, już w najbliższą niedzielę, czyli 27 września. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na drugą edycję Extreme Survival Race. Działamy charytatywnie dla Nikodema Górnego, czyli 7-letniego chłopca chorego na złośliwy nowotwór mózgu.
1: Czyli i charytatywnie, i sportowo zapraszała.
0: W dobrej atmosferze.
1: No właśnie, wspaniałej atmosferze, wszystkich. Tak, bo tam, no właśnie, jeszcze słówko o atmosferze. Jaka tam jest atmosfera w czasie
0: rodzinna,
1: tego pikniku?
0: Rodzinna, taka domowa. My w ogóle taką atmosferę mamy na siłowni, więc my wszystkich po prostu znajomych, z wszystkimi tam chętnie zawsze porozmawiamy i to samo jest na pikniku, że tam każdy się z każdym wita, każdy chętnie sobie podaje rękę i naprawdę jest bardzo miło, sympatycznie i z ogromnym uśmiechem na twarzy.
1: A podczas biegu też można liczyć na wsparcie i pomoc?
0: Można. Jak się głośniej krzyknie, to zawsze ktoś przyleci z pomocą. Myślę, że też będzie taka dobra atmosfera właśnie podczas biegu, bo bardzo dużo osób zapisanych jest w parach, czy nawet większymi grupkami po 10 osób. Mamy jedną grupkę 26 osób.
1: Skąd? Z Mławy?
0: Tak.
1: O, a no właśnie, a skąd skąd uczestnicy? Tylko Mława, czy
0: nie,
1: odległo?
0: Wszystkie okoliczne miejscowości są zapisane. Nawet nie wiem, czy nie mamy osób z Ciechanowa zapisanych.
1: Oj, no to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. A jeszcze sobie tak pomyślałam, że jeżeli jest bieg, to czy są jakieś nagrody?
0: Oczywiście, że tak. Są przygotowane różnego rodzaju wyróżnienia dla osób, które nawet jeżeli nie zajmą pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca, nie znajdą się na podium, to również zostaną jakąś tam wyróżnieni, żeby po prostu czuli się docenieni. No i standardowo podium. Pierwsze trzy miejsca są przewidziane nagrody i dla każdego jest przewidziany medal, numerek startowy, jakiś zestaw startowy.
1: Pakiet, tak?
0: Tak.
1: A co będzie
0: tak
1: zawierał pakiet startowy?
0: Jakieś różnego rodzaju owoce, batony, jakiś napój, izotonik, żeby dla każdego mogło się coś znaleźć.
1: Okej, okay, no to co? 27 w najbliższą niedzielę widzimy się nad Zalewem Ruda. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dodam tylko, że patronat medialny nad imprezą sprawuje Radio 7. Pani Julia Szostek, menadżer siłowni Extreme Mława, była moim i Państwa gościem. Pani Julio, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Dziękuję bardzo i zapraszamy. Widzimy się w niedzielę.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 23 dzień września. W 1782 roku urodzony w Duczyminie w gminie Chorzele w powiecie przasnyskim Wojciech Józef Gadomski został wybrany na sufragana płockiego. W 1934 roku urodzony w Pomaskach Wielkich w gminie Szelków w powiecie makowskim Władysław Pomaski wraz z Franciszkiem Hynkiem wygrali balonowy puchar Gordona Beneta. W 1944 roku Witold Kierzun został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Był żołnierzem Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów. Po wojnie ekonomista. Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. W 1957 roku dzielnica Starego Miasta w Brodnicy została wpisana do rejestru zabytków. W 1999 roku urodzona w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim aktorka Irena Burawska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
3: Kapitan Budny, to pan? Dzwoni komenda dzielnicowa na krzykach.
2: W 2005 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu Biuro Kryminalne, w którym rolę Marka Orlickiego zagrał urodzony w Rypinie Zbigniew Suszyński.
4: Wolę przesłuchiwać zwykłych przestępców niż takie rozpieszczone, pofarbowane...
2: W 2007 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Poznaniu, będąc częścią polskiej ósemki. W 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej w powiecie makowskim zostało wyróżnione medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 13-lecia istnienia. W 2016 roku Zespół Szkół nr 2 imienia Leona Rutkowskiego w Płońsku został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji jubileuszu 50-lecia placówki. W 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie w gminie Naruszewo w powiecie płońskim została wyróżniona medalem pamiątkowym Promazowia z okazji jubileuszu 100-lecia jednostki. W 2017 roku urodzony w Płońsku Mirosław Nader uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
5: Tytuły profesorskie otrzymują pan Mirosław Nader, profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska.
2: W 2021 roku miała miejsce premiera dramatu obyczajowego Wszystkie nasze strachy. Tytuł nawiązuje do wystawy urodzonego w sierpniu Daniela Rycharskiego, Strachy, prezentowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
6: To nie chodzi tylko konkretnie o wieś Kurówko, ale chodzi o ten cały region, teren Sierpca, Kurówka, Gorzewa, Zgleńc i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj pracuję z bardzo różnymi grupami ludzi.
2: Urodzili się w 1881 roku Hilary Temple, przemysłowiec, wydawca muzyczny i filantrop. Jesienią w 1939 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku, rozstrzelany w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1888 roku ksiądz Michał Serafin, proboszcz m.in. parafii pod wezwaniem świętej Tekli Panny i Męczennicy w Naruszewie w powiecie płońskim, powieszony przez Niemców na placu synagogalnym w Płocku z 12 innymi osobami. W 1907 roku w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Halina Jastrzębowska-Zigemund, malarka i architektka wnętrz, zajmowała się projektowaniem mebli, szkła, wystawiennictwem i grafiką użytkową. Kustosz Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu. W 1920 roku Jerzy Kędzierski, pseudonim Tadeusz Klonowski, prozaik, poeta, eseista, historyk, zmarł w Brodnicy. W 1935 roku w Mławie Kalina Pieńkiewicz, aktorka, występowała w Polskim Teatrze Esperanto imienia Antoniego Grabowskiego. Zmarli w 1615 roku Wojciech Baranowski, biskup płocki. W 1964 roku Włodzimierz Helman, pułkownik uzbrojenia, dowódca garnizonu Wojska Polskiego w Przasnyszu, dowódca 101. Rezerwowego Pułku Piechoty Dywizji Ochotniczej w Twierdzy Modlin. W 2021 roku Paweł Izdebski, urodzony w Makowie Mazowieckim psycholog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracował jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego. Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
3: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
2: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
2: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
5: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
2: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
6: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
7: Komu Państwo machacie?
8: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
7: Kwiatki to dla kogoś z załogi?
9: Dla córki.
7: Była na praktykach czy w załodze?
9: Praktyki.
7: Ile czasu?
9: Straciłem rachubę.
7: Tęsknił Pan?
9: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
2: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.
3: Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 5 milionów złotych dla Mławy zmieni się parki centrum miasta. Mazowsze szuka najlepszych wolontariuszy, zgłoszenia do końca września. Popołudnia z pasją wracają do gminy Rybno. Zajęcia ruszą w październiku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mława otrzymała 5 milionów złotych na inwestycje w centrum miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ulicy Narutowicza oraz prace w parku miejskim i na ulicy 1 Maja. W parku odnowione zostaną alejki, pojawi się nowe oświetlenie, odnowione będą również ogrodzenia i fontanny. Po zakończeniu prac park ma przede wszystkim wyglądać estetycznie, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Na pewno będzie ładny, na pewno będzie nam się podobał, będzie ładnie, będzie widno, a będzie przede wszystkim bezpiecznie, tak? No bo będą lampy, będą kamery, także mam nadzieję, że tą część miasta troszeczkę odnowimy.
2: Zmiany obejmą również ulice w sąsiedztwie parku. Na ulicy 1 Maja wymienione zostaną chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą też budynek przy ulicy Narutowicza. Na realizację całego projektu miasto ma sporo czasu, dlatego prace nie będą prowadzone w pośpiechu, zapowiada burmistrz.
3: Fajnie, tu mamy dużo czasu. Mamy czas na rozliczenie tego dofinansowania aż do połowy 2028 roku. Także na spokojnie zrobimy sobie dokumentację i zaczniemy remont placu 1 Maja.
2: Wszystkie inwestycje objęte projektem mają zakończyć się w 2028 roku. Ruszyła 16. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce nagrodzić osoby i grupy, które bezinteresownie działają na rzecz innych. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. Samorząd województwa dostrzega bezinteresowne poświęcenie, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży i zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych.
2: Dzięki konkursowi można nagrodzić wrażliwych ludzi, dodaje marszałek.
4: Jest szereg środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna. Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, ale tak naprawdę największym podziękowaniem jest wdzięczność tych, którym oni pomagają.
2: Nagrody zostaną przyznane m.in. w kategoriach wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów oraz szkolnych i studenckich kół wolontariatu. Swojego laureata w internetowym głosowaniu wybiorą również mieszkańcy Mazowsza. Jest też kategoria specjalna dla organizacji pozarządowych. Do zgłaszania osób, które angażują się w pomoc innym, zachęca członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
5: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców.
2: Na laureatów czekają nagrody finansowe. Indywidualni wolontariusze mogą otrzymać 3000 zł, grupy oraz koła wolontariatu 4000 zł, a zwycięzca kategorii specjalnej 5000 zł. Do 30 września kandydata mogą zgłosić organizacje, instytucje, wolontariusze oraz osoby korzystające z ich pomocy. Nie można natomiast zgłosić samego siebie. Organizacje pozarządowe mogą z kolei zgłaszać zadania, które ich zdaniem powinny znaleźć się w przyszłorocznym budżecie powiatu działdowskiego. Wnioski można składać do końca września. Propozycje mogą dotyczyć m.in. kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, ochrony zdrowia oraz innych zadań publicznych. Nabór związany jest z rozpoczęciem prac nad budżetem powiatu na 2027 rok oraz wieloletnią prognozą finansową. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w starostwie powiatowym w Działdowie przy ulicy Kościuszki 3. Można je również przekazać elektronicznie przez e-doręczenia. Termin mija 30 września. O jego zachowaniu decyduje data wpływu wniosku do starostwa. Samo złożenie propozycji nie oznacza jeszcze przyznania pieniędzy. Zadania wybrane do realizacji zostaną określone w uchwale budżetowej, a ich zlecenie organizacjom pozarządowym będzie odbywało się później w otwartych konkursach ofert. Malarstwo, fotografia, taniec, gotowanie, szachy, ucznictwo czy nauka gry na instrumentach. Od 1 października w gminie Rybno ponownie ruszają popołudnia z pasją. Zajęcia przygotowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą odbywały się od poniedziałku do soboty w kilku miejscowościach na terenie gminy. W programie znalazły się warsztaty szydełkowania, kulinarne, taneczne, fotograficzne, ceramiczne i malarskie. Będzie można również zagrać w gry planszowe i szachy, skorzystać z wirtualnej strzelnicy czy spróbować swoich sił w ucznictwie. prowadzone będą też zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Warsztaty zaplanowano m.in. w Rybnie, Rumianie, Dębieniu i Hartowcu. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Popołudnia z pasją rozpoczną się 1 października. Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z godzinami i miejscami można znaleźć na stronie internetowej Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Kochasz mnie. Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcje w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
3: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru. Z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty, konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
2: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
4: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
2: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: To się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
2: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. Figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry, a wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0-6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po jego kłopotach zdrowotnych miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie otrzymał ostatecznie Sławomir Abramowicz. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina we wspomnianej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz odbędzie się w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. A jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
7: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski nas grupuje. ugrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
8: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
7: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
8: Sam sobie zadaję te pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
7: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną, pojutrze w Warszawie.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Adam Ejnik, miłośnik lokalnej historii z Żuromina. O śmierci polskiego oficera Czesława Olsztegiera na antenie Radia 7 już mówiłem. Przypomnę tylko, że stało się to tuż po II wojnie światowej w Wielkanoc 1945 roku. Mężczyzna został zastrzelony przez radzieckiego komisarza, a okoliczności tej śmierci były niejasne. Po wojennej konspiracji Czesław Olsztegier wrócił do rodzinnego Żuromina. Chciał ucałować matkę, uściskać najbliższych, przedstawić swoją ukochaną. Przeżył wojnę, zginął w krainie swojego dzieciństwa. Dziś wracam wspomnieniami do czasów wojny. Podczas badania sprawy Olsztegiera natrafiłem na jego listy z tułaczki wojennej. Były skierowane do matki. Przypomnę dziś tę zapomnianą coraz bardziej sztukę epistolografii. Niezwykłość listu Czesława Olsztegiera polega przede wszystkim na połączeniu w sobie dwóch elementów: ogromnych emocji związanych z kontaktem z najdroższymi osobami oraz w tym liście w mniejszym stopniu prezentacji nieznanych z żadnych publikacji faktów historycznych, których doświadczył polski oficer. Posłuchajcie. Do matki list polskiego oficera. Wilno, 4 czerwca 1944 roku. Ukochana moja mateczko, o mnie się już nie martw, wszystko oficera. Wilno, 4 czerwca 1944 roku. Ukochana moja mateczko, o mnie się już nie martw. Wszystkiego było. Przecierpiałem w

0: Nie mogłem ani sobie wymarzyć, ani zasłużyć. Okazała się tak dzielna, tak energiczna i z takim bezgranicznym poświęceniem dla mnie, że wątpię nawet, czy ty, mamusiu, podołałybyście temu jak ona. Jednym słowem, mam człowieka już wypróbowanego we wszystkich ogniach, nawet w bombardowaniu, który stoi przy mnie jak moje drugie ja, jak mój cień własny, który idzie gdzie ja, to i on, który nie tylko mnie kocha, ale i walczy o mnie. Tak, mamusiu, nie spodziewałem się nigdy, że ona jest taką. Kłóciliśmy się nieraz o drobiazgi, o głupstwa, lecz niedługo, parę godzin, potem już dobrze, znów pyszczek przy pyszczku. Znów w jak najlepszej zgodzie. Kiedy będziesz się, mamusiu, modliła o mnie, módl się tak samo, w takiej samej wierze, o moją Janeczkę, bo ona to ja. Jej dobroć jest nie mniejsza od twojej. Wszystko rozdałaby biednym. Nie liczy nawet nigdy swoich pieniędzy, ile ich ma, ile rozdała. Była zazdrosna tylko o moją miłość do was wszystkich. Ale mam wrażenie, że pogodzimy się i to pięknie, wszyscy razem. Już to dobrze, że się tak kochamy, że aż jesteśmy zazdrośni, by broń Boże, kto drugi tego serca nie zabrał troszeczkę. Ty, mamusiu, to już mnie dobrze znałaś, że jestem trochę szaleńcem, ale ona przekonała się dopiero teraz, z biegiem czasu, i też tak jak ty, podchodzi obecnie do mnie z wyrozumiałą życzliwością. Jeżeli prosiliśmy anioła stróża, aby zawsze czuwał nad nami, to wysłuchał tego Bóg i mnie dał tego anioła stróża w osobie obecnej żony mojej. A anioła stróża Bóg nakazuje kochać i być mu wiernym, a nie tylko dręczyć go prośbami o opiekę. Chcieli mi już ludzie krzywdę zrobić, nawet zrobili częściowo. Jest zawsze w tym i trochę winy własnej, i trochę złości ludzkiej. Bóg jednak twoje, mamusiu, modlitwy wysłuchał i Janeczki mojej. Znów się podniosłem na nogi. Jednym słowem, Janeczka, z którą nierozerwalnie jesteśmy wciąż przy sobie, to mój skarb wyższy wartością od wszystkich majątków i zaszczytów ziemskich, przy którym nikt, żadna dawna miłość czy sympatia nie może nawet postać. W ogóle czekamy jak zbawienia wiadomości od was, bo już od Bożego Narodzenia nie mamy listu. Napisz za cały ten czas. Ucałuj i pozdrów wszystkich. Was wszystkich polecam opiece boskiej i całuję was z całej mocy. Nie martwcie się o mnie, wszystko mam w całości. Kule były tylko po mięśniach. Dziś jest już mi dobrze i jestem znacznie spokojniejszy jak dawniej. Strach przeszedł. Całuję twoje drogie rączki, mamusiu, a wszystkie dzieciaki ściskam z całych sił i całuję wszystkich. Wasz Czesiek. Postscriptum. Kochana mamo, proszę się nie martwić o Sławka, już wszystko będzie dobrze. Sławek jest jeszcze trochę chory, ale wszystko już przeszło. Proszę metrykę Sławka przesłać możliwie natychmiast. Chciałabym was wszystkich oglądać, gdy tylko to będzie możliwe, przyjedziemy oboje do Żuromina. Sławek strasznie tęskni za rodziną i tylko marzy o tym, kiedy w kościele żuromińskim stanie w otoczeniu wszystkich swoich i ze mną. Całuję wszystkich, Janka. Ostatnie słowa oczywiście pisała małżonka Czesława Olszlegiera. Nie wiem, dlaczego nazywając swego męża Sławkiem, przypuszczam, że dość nietypowo, oryginalnie zdrabniała jego imię Czesław. Szkoda, że dziś tak mało piszemy listów. Kilka lat temu uczyłem dzieci z czwartej klasy, jak się je pisze. Była to klasa, pamiętam, czwarta C. Dzieci wylosowały się i ich zadaniem było wysłać do wylosowanej osoby list z całą tego otoczką. Napisać, kupić znaczek, wrzucić list do skrzynki. Wtedy mała Julka zapytała, ale po co pisze się i wysyła te listy? Na to trudne pytanie odpowiedziałem najlepiej jak potrafiłem, żeby sprawić drugiej osobie przyjemność. Po kilku dniach w skrzynce znalazłem list. Tak, od czwartej C.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl. Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów

0: Budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwa elektryczne autobusy już w Mławie. Nowe pojazdy wyjechały na ulicę. Bony w Ciechanowie do remontu. Pieniądze zostały po przetargach. Nowe boisko powstanie w Lutocinie. Gmina podpisała umowę. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Dwa nowe elektryczne autobusy pojawiły się na ulicach Mławy. Pojazdy dołączyły do taboru Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Zakup nowych autobusów to kolejny krok w wymianie wysłużonego taboru, mówi kierownik Mławskiej Komunikacji Miejskiej Krzysztof Bartoszczyk.
3: Ich zakup był podyktowany wiekiem i stopniem wyeksploatowania dotychczasowego taboru MKM. Nowe pojazdy zastępują starsze autobusy spalinowe, zapewniając pasażerom większy komfort oraz cichą i bezemisyjną jazdę.
2: Nowe autobusy są elektryczne, ciche i niskopodłogowe. Zostały również przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. To nowoczesne i dobrze wyposażone pojazdy, zapewnia Krzysztof Bartoszczyk.
3: Każdy z autobusów może przewieźć do 60 osób, a na jednym ładowaniu pokonuje ponad 300 km. Na pokładzie znajduje się m.in. klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, gniazda USB oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. Nowe pojazdy są wyposażone w systemy zwiększające bezpieczeństwo, m.in. wewnętrzny monitoring oraz kamery 360 stopni.
2: Zakup dwóch autobusów kosztował ponad 5,5 miliona złotych. Ponad 3 miliony 300 tysięcy pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. W ramach inwestycji na terenie zajezdni powstaje również infrastruktura do ich ładowania. Posiadacze karty Mławiaka mogą korzystać z Mławskiej Komunikacji Miejskiej bezpłatnie. Ulica Bony na Ciechanowskim Podzamczu zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Miasto wykorzysta na ten cel oszczędności, które zostały po przetargach na modernizację dwóch innych ulic. Remont obejmie całą ulicę Bony od skrzyżowania z Parkową do ronda Meudon. Stary asfalt zostanie zastąpiony nową nawierzchnią. Powstaną również nowe chodniki i zjazdy do posesji. Inwestycja będzie częścią większego zadania obejmującego także ulicę Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Na modernizację wszystkich trzech dróg Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Przetarg dotyczący ulicy Bony jest na końcowym etapie. Prace mają rozpocząć się jesienią i zakończyć jeszcze w tym roku. Modernizacje dwóch pozostałych ulic potrwają dłużej. Księcia Janusza Mazowieckiego ma być gotowa do końca maja, a Wołodyjowskiego do sierpnia przyszłego roku. W Lutocinie powstanie nowe boisko do piłki nożnej. Gmina podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Boisko będzie miało nawierzchnię z naturalnej trawy oraz system nawadniania. Zamontowane zostaną bramki, piłkochwyty oraz ławki lub wiaty dla zawodników rezerwowych. Wykonane będą również przyłącza wodociągowe i energetyczne. Inwestycja będzie kosztowała prawie 700 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych gmina otrzymała z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Boisko ma być gotowe do końca listopada. Mieszkańcy gminy Iłowo Osada mogą zgłaszać się do przyszłorocznej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wnioski można składać do piątku. Program ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie i zwiększyć ich samodzielność. Asystent może pomagać m.in. w załatwianiu spraw urzędowych oraz uczestniczeniu w życiu lokalnej społeczności. Program na terenie gminy realizuje Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Tam też należy składać dokumenty. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Staszica 1 lub telefonicznie pod numerem, który podajemy na stronie internetowej Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu. Kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
2: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
4: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji i dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
2: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punktu równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
5: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
6: A czego brakuje do tej jesieni?
5: Kolorów.
6: Za mało?
5: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
6: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
7: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielono, żeby była jesień.
6: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
8: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
2: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
10: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski, uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany, Mońka jest, ale Gurgula Pawła na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstraklasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
2: Czwartek upłynie pod znakiem zmiennej pogody. Nie zabraknie i chmur z przelotnym deszczem i odrobiny słońca. A na północnym zachodzie możliwe także burze. Maksymalna temperatura jutro od 14 do 17 stopni. Wiatr zwykle umiarkowany, ale okresami silniejszy.
11: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Excuse me.
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania. Roots Rock Reggae.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są zarzuty za kampanię billboardową Sprawiedliwe sądy. W Polsce przybywa seniorów. Starzejemy się najszybciej w Europie. Znowu wypadek pociągu z samochodem. Tym razem nikomu nic się nie stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która krytykowała środowiska sędziowskie. Finansowała ją Polska Fundacja Narodowa. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
3: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
2: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w kancelarii prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie mieć powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł nas o 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
4: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
2: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Tymczasem na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci ostrzegają, że bez zmian w prawie dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem, po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na Narciarskiej we Wrocławiu. Osoba prowadząca samochód wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w ćwierćfinale Belgów. Więcej teraz o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
2: Dodajmy, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Dużo chmur, trochę słońca, a okresami deszcz. Tak zapowiada się pogoda na jutro. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się też burze, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Wiatr będzie wiać z zachodu, umiarkowanie, choć miejscami będzie porywisty.